słyszeli, że dzisiaj bogatemu nawet się wykoczeli, a dla tego biednego to jest paskudna sprawa, zamiast włosów na głowie. Oju.